0: Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un ho entra. Sube la mesh ti dovremmo fettere. Fettere le coquette.